Sokoto. Yote nani nde tuku kozi nitolea numuchaga nisilanda. Kuni mucha kota ubondi ya makali mako. Yote nambe tuku mucha hilindo nipako. Abongipa ni baatika na mani. Abongidi yo yo kila nani na muchateka. Kahane kako biyo onjana ya himo. Tobanki nasi ni kwa yomba boni banamaki. Mwanyanki nasi muchateka toliako. Ati kongo ni gonzibi yo muchamuro kulao. Oni